0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zakaj veš, da se en Lučo Jenner je ubil brez make-upa?
2: Kaj te mi, zakaj je zjutraj, mi že?